0: My jsme teďka zažili skvělé rozespívání ranní a mě by zajímalo, jaké techniky využíváte takto při rozespívání.
1: Ponieważ głos ludzki to jest całe ciało, przygotowujemy
2: takže
1: się
2: protože
1: do
2: lidský hlas to je celé tělo, to je celý nástroj, najpierw, takže se musíme připravit tak na několika
1: ciałem,
2: frontech.
1: Takže
2: nejdřív hlas,
1: potom ćwiczenia,
2: potom dechové cvičení,
1: stricte oddechové,
2: potom rezonátory, to je cviky, které obsahují a aktivují rezonátory, pak ta artikulace.
1: I potom już ćwiczenia melodyczne, które mają na celu prowadzenie.
2: A potem k tomu przydawamy melodię, która ma nam pomocy, a te różne ćwiki, gdzie ćwiczymy legato, staccato a tak dalej.
1: Różne zmiany dynamiczne.
0: Mnie by zajmowało, tady na semináři są začátečníci i pokročilí ve zpěvu. Jak se vám daří je všechny zapojit tak, aby se cítili dobře?
1: To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ to wydaje się czasami...
2: To jest bardzo dobra otázka, ponieważ to się zdá ciężkie, aby to jak spojić, ponieważ są ludzie nie jen z różnym wzdzielaniem, ale i w różnym wieku.
1: Należy też dodać, że warsztaty zazwyczaj trwają bardzo krótko, te są dłuższe. Mamy cały
2: tu mamy tu wyhodu, że zaczynamy już we czwartek wieczór. Obwykle, gdy wedu workshopy, semináře, tak one zaczynają aż w piątek wieczór a trwają tak zhruba do niedzielę do poledne. Także tady to jest lepsze, mamy więcej czasu.
1: Jest mało. I myślę, że byłoby to niemożliwe, żeby finalnie móc zaśpiewać na tak dobrym poziomie, żeby zrobić tak duży repertuar, bo zazwyczaj to jest 10-12.
2: Ja myślę, że to, co jest ważne, jest to, że się tady setkáváme z amatéry, sice, ale którzy mają lásku, tu vášeň ke zpěvu.
1: I to jest podstawa. Dlatego udaje się to zrobić, bo spotykamy